si od svega, od silne slave, obleci plave, mirišu trave, šta su nam reci, zakletve dale, vetar viori, zastave pa.